Toma kopira gizani ndini pano Bell Sheryl Bernardino pabodzi na Abilda Sado ndipungunchini kukali manja mamano Eugenio Francisco pomwe pomwe katitsogoza tinsenefiniti watu Amarildo Roberto. Sarani bwino.

0: mayi ndi mayi zake.
1: Omvera ndene malonje tipota dza ndi mayi ndi zake lero tu tikufotokozera ninkhani izi. Anthu oposera 40,000 ambomalado akuteche alandira madzi abwino akumwa pakumangidwa kwa madira watsopano. Manja pafufupi mazana asanu ambo malado wakutete, masiku wakudzawa alandira zipangizo za ulime. Ndipo chakumapeto tidzadzatu ndi mai pa business komanso papo pansa kaya kuti njira zosungira ndrama pa gulu komwe konsotu kumakhala mai okatenga katapira. Mulindi otilea bendito emwendi nkonzi ndi mwelotso programu ipa magina palikandi dojuan potero tikufunirani kumvera kopambana.